Taku Aroha, Hiyomuku. Kina Ho, Ote Piriti. Paki Paki, Tonu Maira. Paki Paki, Tonu Maira.